Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

zły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

Melo Radio. Odkręcamy.

0: Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: I stało się, rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
5: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
6: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesnym takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany i jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście w obszarze dbałości o środowisko, racjonalnego wykorzystywania wody i jakby budowania świadomości i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości, oczywiście wody naszym mieszkańcom i zadbać o to, aby odprowadzane ścieki były w należyty sposób oczyszczane w dbałości o środowisko.
7: Paweł Kuca, prezes firmy Efekt, spółka z o.o., generalny wykonawca inwestycji. Na początku prace projektowe potrwają około roku. Później etap jest podzielony na 3 segmenty. Pierwszy segment jest za nami i będzie on nadbudowany taką formą szklaną. Segment środkowy to jest typowa renowacja budynku zabytkowego i segment trzeci jako budynek obsługi. Będą jakieś na zagospodarowanie terenu jakieś ciekawe elementy typu drukarka wodna, zegar wodny, renowacja maszyn zabytkowych, więc tych elementów jest tutaj dość sporo. No i najważniejsze komin, który jest dość duży, który prawdopodobnie będzie jakimś wyzwaniem z uwagi na wysokość. No, mamy duże doświadczenie na budynkach zabytkowych. Rozrobiliśmy dość sporo zabytków w Bytomiu czy w Katowicach, więc myślę, że już po tylu latach jesteśmy przygotowani na wszystko, więc raczej nie spodziewamy się jakichś tam niespodzianek. Jedynie co, to może coś być, jeżeli chodzi o prace fundamentowe, nie? Ale pozostałe elementy są nam chyba znane i nie spodziewamy się niespodzianek, nie? Każdy zabytek jest inny, w każdym zabytku są inne elementy, więc każdy zabytek traktujemy indywidualnie. Ten jest dość ładny, są różne elementy, więc na pewno efekt końcowy będzie super. No jest tutaj duża ekscytacja i na chwilę obecną cała firma tym tematem żyje. Współpracujemy z konserwatorami zabytków, z projektantami. Mamy też duże doświadczenia, bo my bardzo dużo tematów za projekty wybudu w sumie robimy. Jest tu też odpowiedzialny za ten projekt pan Przemo Łukasik z Meduza Group, więc myślę, że tutaj pan Przemo ten ostatni szlif na pewno dopieści. 28 miesięcy od dzisiaj jest planowane zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
4: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi Bytomskich Wodociągów.
2: Więcej nowych zadań będzie mogła zrealizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym. Programie Paulina Kozioł.
8: Więcej nowych zadań będzie mogła realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym. Wojewoda Śląski Marek Bójcik.
9: Najważniejsza jest możliwość realizacji kolejnych zadań. Metropolia od wielu lat postulowała rozszerzenie katalogu zadań. Dziś to staje się faktem. Uchwała Rady Ministrów przyjmująca nowy projekt ustawy metropolitalnej pozwala na realizację zadań w bardzo szerokim obszarze. To są kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem transportu publicznego, w tym infrastruktury transportowej, ale także szereg zadań, które będą mogły być przekazywane metropolii dotyczących na przykład kultury, edukacji, centrów usług społecznych, centrów usług wspólnych. To wszystko powoduje, że metropolia może być wykorzystywana jako taki organizm, który będzie rzeczywiście odpowiadał za podnoszenie jakości usług publicznych, z których korzystają mieszkańcy naszej aglomeracji. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Kiedy lata temu rozmawialiśmy o tworzeniu metropolii, bardzo często podnoszono, że właśnie metropolia powinna przejmować wiele funkcji z gmin po to, żeby realizować je w sposób po prostu tańszy i bardziej efektywny. I dziś w oparciu o tą nową ustawę będzie to możliwe. Współczesny świat wymaga w administracji pracy bardzo wielu specjalistów. Są działy IT, działy związane z planowaniem przestrzennym. To są wszystko usługi, których organizacja w danym terenie, w danej gminie często bardzo dużo kosztuje, w związku z czym dzięki tej nowelizacji będzie można je przejmować, będzie można je wyciągać poza nawias i przekazywać po prostu metropolii. To jest tylko jeden z obszarów, którego dotyczy ta nowelizacja. Natomiast ta nowelizacja rzeczywiście umożliwia realizację nowych zadań, ale także poprawę jakości usług publicznych na terenie całej metropolii, między innymi dzięki możliwości wykorzystania właśnie środków budżetowych, którymi dysponuje metropolia. No i wzmacnia również metropolię, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju funkcje koordynacyjne, dlatego że to metropolia będzie miała znacznie więcej możliwości, jeżeli chodzi o wskazywanie pewnych obszarów rozwoju na terenie naszej aglomeracji.
8: Nowe przepisy pozwoliłyby Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zbudować spalarnię odpadów.
10: Maciej Gramatyka, prezydent miasta Tychy. To bardzo ważne zadanie, dlatego że właściwie metropolia już parę lat temu chciała zająć się budowaniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Mówiąc też kolokwialnie, chodziło o budowę spalarni odpadów, tylko takiej, która będzie obsługiwać większą liczbę miejscowości. Wtedy okazało się, że ówczesny wojewoda uchylił uchwałę zarządu w tej sprawie, ponieważ właśnie takie zadanie nie było w katalogu zadań, które ustawa metropolitalna przewidywała jako to, czym powinna zajmować się metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. To niewątpliwie zagadnienie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas w miastach, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 2030 roku tylko niewielki procent śmieci, które produkujemy każdego dnia, może trafić na składowiska odpadów. Co więcej, te składowiska są już coraz bardziej wypełnione i tak naprawdę bez budowy takiego zakładu termicznej przeróbki odpadów będziemy mieli spory problem. Metropolia pracuje nad tym zagadnieniem, ale zdecydowanie wpisanie tego do katalogu zadań metropolii ułatwi możliwość realizacji tego projektu. No teraz już nie będzie usprawiedliwienia, dlatego że do tej pory właśnie mówiliśmy, zajęlibyśmy się budową spalarni odpadów, ale to nie jest zadanie metropolii. Zajęlibyśmy się między innymi inwestowaniem, czy też integrowaniem placówek oświatowych, no ale to nie jest zadanie metropolii. Teraz to będzie zadanie metropolii, no i nie będzie usprawiedliwienia. A rzeczywiście, tak naprawdę dziś powinniśmy myśleć o tym, o jakości życia na terenie metropolii, o tym, w jaki sposób zachęcać ludzi do tego, by przyjeżdżali do metropolii, czy to studiować, czy po prostu tutaj się osiedlać. Wszyscy w miastach metropolii, przynajmniej w tych większych, mamy problem z wyludnianiem się tych miejscowości. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, żeby przyciągać tutaj ludzi, którzy będą chcieli tworzyć przyszłość metropolii. Myślę, że ten katalog zadań związany między innymi z edukacją i z optymalizacją placówek oświatowych jest jednym z ważniejszych. Dziś mówimy o tym, że trzeba likwidować przedszkola, bo jest coraz mniej dzieci. Za chwilę ten problem będzie dotyczył także szkół podstawowych, a ostatecznie szkół ponadpodstawowych, czy w ogóle szkolnictwa wyższego. Tym też metropolia w przyszłości powinna się zająć.
8: Jeśli chodzi na przykład o kulturę, bo tutaj już metropolia chyba robiła noc teatrów, czyli będzie to rozszerzenie też tych działań.
10: Tak, to była noc teatrów, ale proszę zauważyć, że to było takie wspólne działanie, gdzie miasta umawiały się, że w jeden konkretny dzień realizują projekt, który częściowo wspierany jest finansowo przez metropolię, no i ustalają pewien program tych różnych wydarzeń. I myślę, że to nie ma problemu, żeby dalej się odbywało. Natomiast tutaj mówimy o tym, że metropolia może w pewnym sensie finansować, organizować instytucje kultury, które mają rzeczywiście charakter ponadlokalny. I myślę, że to jest obszar, który rzeczywiście jest czymś, co powinno nam dać do myślenia. To w ogóle jest pytanie tak naprawdę o to, w jakim zakresie część zadań, które realizowane są przez Marszałka Województwa Śląskiego, powinny mieć charakter metropolitalny. Dlatego, że Park Śląski oczywiście jest w województwie śląskim, ale przede wszystkim tak naprawdę służy mieszkańcom takiego ścisłego centrum metropolii, czyli Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Świętochłowic. Więc pewnie po przyjęciu tej ustawy i podpisaniu przez prezydenta otworzy się dopiero temat związany z tym, jakie zadania powinny otrzymać metropolia, być może też od marszałka województwa, a po drugie, na jakie samorządowcy, którzy tworzą metropolię, zgodzą się, żeby przekazać je właśnie do tego organizmu.
11: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
8: Metropolia będzie mogła utworzyć spalarnię odpadów?
11: Po 6 latach pracy nad zmianą przepisów potwierdzam, w końcu nasze prośby zostały wysłuchane i taka możliwość się pojawi. Oczywiście ustawa musi jeszcze przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta, ale najważniejsze, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wychodzi naprzeciwko naszym prośbom.
8: Gdzie taka spalarnia mogłaby powstać i jak by to funkcjonowało?
11: Niedawno utworzyliśmy grupę zakupową gmin zainteresowanych współpracą w rozwiązaniu problemów z odpadami i to opracowanie, które zamawiamy wspólnie, wskaże lokalizację, wskaże też model, w którym taka spalarnia mogłaby powstać. Wydaje się, że pewnie w tych miejscach, w których dzisiaj są już instalacje, tak zwane elektrociepłownie opalane węglem, które często są strasznym sąsiedztwem dla wielu mieszkańców, w ich zastępstwie mogłaby powstać na przykład spalarnia, która jest ekologiczna i dużo mniej oddziałuje na środowisko jak to, co już istnieje obecnie.
8: Czyli ciepło można by było uzyskać z tych śmieci?
11: No, takim ekonomicznym przesłanką do budowy instalacji termicznych przetwarzania odpadów komunalnych jest właśnie uzyskanie ciepła i energii elektrycznej.
8: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia skupia 41 gmin i miast. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca. Najpierw jednak muszą przejść przez parlament i uzyskać podpis prezydenta.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: W programie przejrzymy karty historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk. Zresztą znany nam już z kilku programów.
15: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula umiera zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula. A przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Szombierkach. W Bytomiu Szombierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziła właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
4: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
15: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula. Są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
4: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi. A że było aż trzy, trochę tych postaci jest.
15: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty. No i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotel Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
4: Obok Korfantego?
15: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
16: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju, zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku 75

0: Wziął w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą Pułku Bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice, przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenzschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu Bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której Bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z Bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej Brygady Karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji, no część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sonecki, bytomski historyk, a już się z Wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.

0: reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

W kilku miejscach w Rudzie Śląskiej ostatnio mieliśmy roboty drogowe. W niektórych miejscach już się zakończyły, a w innych zakończą się za chwilę. Tak będzie na ulicy Sasanek na przykład. Jeszcze do jutra utrudnienia związane z remontem na skrzyżowaniu z ulicą Astrów. Kierowcy, jedźcie ostrożnie.

Nie śpimy, lecimy. To już czwartek i to już w pół do siódmej. Działajcie, bo pewnie macie jak zawsze dużo od rana do zrobienia. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darmak, siemano.

Sam Felt i Hey Sun w Melo Radio. No jak tam wasza forma od samego rana? Jest okazja się teraz nią pochwalić. Podkręcamy tempo w Melo. Za 21 minut będzie siódma. Idealny moment, żeby zgarnąć kubek Melo Radia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Jak najszybciej. Poranny vibe check. Sprawdzimy, co u was, jakie macie plany na czwartek. Kubek może być wasz. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Jak myślicie, że o tej porze to tylko wy jedyni jesteście w pracy, to ja chcę wam powiedzieć, że ja też i Grzesiek również. Cześć, Grzesiek.
1: Słyszę wszystko, słyszę.
0: O, no i bardzo dobrze. Siema Grzesiek, hej. Grzesiek,
1: siema.
0: Gotowy na czwartek?
1: No pewnie, a czemu nie? No jak pójdę w topę, no to w topę.
0: No. Nie, no żadnych w top. Słuchaj, czekaj, spokojnie, żadnych w top. Kubek do zgarnięcia. Uwaga, zaczynamy.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Uwaga, Grzegorz, długie czy krótkie włosy? Co wybierasz?
1: No, wydaje mi się, że kurde, krótkie.
0: Rosół czy pomidorowa? No nie.
1: Rosół.
0: O, dobra, bez zastanowienia. I teraz uwaga, wstać wcześniej czy później?
1: No.
0: Chyba wcześniej, Grzesiek, w twoim wypadku. Zdecydowanie tak. Kubek dla ciebie.

0: Zasada jest taka. Podkręcamy tempo w Meloradio, a wy jak zaczniecie razem z nami wcześniej dzień, to zdecydowanie będziecie z niego zadowoleni. Zabrzmiało odpowiednio dobrze? No dobrze, jak nie jesteście jeszcze przekonani tak do końca, to dajcie nam chwilę. Za chwilę newsy.
1: A w nich m.in. o deepfake'ach ze znanymi osobami w roli głównej.
0: O tym już za moment w Melo. Posłuchajcie za 7 minut, 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: James Hype i Sam Harper i Waterfalls. Coś tak jakby gdzieniegdzie wiosna odpuszcza delikatnie. Sprawdzimy szczegóły w prognozie. Za moment w Melo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
1: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Serio? Latasz takim profesjonalnym dronem? Skąd to umiesz?
7: Zrobiłem kurs w dronedu.pl. Nauczyli mnie obsługiwać drony z kamerą termowizyjną, robić inspekcję turbin i paneli słonecznych.
6: Brzmi drogo.
7: A właśnie, że nie. Dzięki dotacjom unijnym zapłaciłem tylko 250 zł. I mam międzynarodowe uprawnienia honorowane w całej Unii.
8: Chcesz tak jak oni? Wejdź na dronedu.pl i wypełnij formularz. Dronedu.pl. Ucz się, lataj, zarabiaj.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
14: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
13: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Pogoda.
16: Czwartek będzie z jednej strony pogodny, z drugiej strony będzie pochmurny, a nawet deszczowy. Pogoda może przypominać to, co mieliśmy wczoraj po południu. Słońce, po chwili zachmurzenie, deszcz, znowu słońce. Tak ma być się dziś. Jutro ładnie, pojutrze jeszcze ładniej i bardzo słoneczna niedziela przed nami. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj prawie 20 stopni, a jutro tylko 15. W niedzielę znowu 20.
17: Siódmego maja, już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
18: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie rozprzestrzenia się. Silny wiatr, który utrudniał prowadzenie akcji, już ustał, ale w lesie wciąż jest bardzo sucho, mówi Mariusz Kiczyński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
19: Akcja jest trudna z powodu tego, że tak, lasy są bardzo palne. Pożar rozpoczął się na lasach prywatnych, na lasach niezagospodarowanych, gdzie nie ma dróg, gdzie straże pożarne tak naprawdę nie mogły dojechać. Tam zaczęło się całe centrum.
18: Według szacunków służb pożar objął w sumie 500 hektarów. Dziś kolejne maturalne egzaminy. Tym razem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Będzie też test z historii muzyki. W sieci krążą fałszywe zdjęcia premier Włoch w bieliźnie. Zostały wygenerowane przez AI. Giorgia Meloni ostrzega, ale też żartuje, że twórca deepfake'a mocno ją na tych zdjęciach upiększył.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: Grunt to być zadowolonym z samego siebie i to najlepiej od samego rana. I my wam to mówimy i podkręcamy tempo w Melo Radio jak zwykle. Mi nie gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Czwartek lubimy najbardziej za to, że zaraz po nim jest piątek i niektórzy już dziś myślą przede wszystkim o tym. Ale jest jeszcze pewnie sporo takich rzeczy, o których dobrze byłoby, żebyście nie zapominali. Na przykład dzisiaj mamy dzień e-aktywności. No, coś czuję, że aktywni to wy jesteście od samego rana. Nie tylko w wersji e. Światowy dzień hasła też dzisiaj mamy. Też można się zastanowić i podziałać w tym temacie. 11 minut po godzinie 7, a my działamy od rana i podkręcamy tempo w Melo. Vintage Culture Lost.

0: West End Get This Party Started.
1: Florida.
0: Słuchajcie, szykuje się niezłe partie, na którym możecie być. Mamy dla was zabawę, w której możecie zdobyć zaproszenie na koncert, na którym zagra dla was Florida. To już 23 maja w Warszawie. Zadanie jest proste. Jak do was zadzwonimy, to zaraz po tym, jak usłyszycie w słuchawce dźwięk z numeru Florida, musicie odpowiednio zareagować. Dokładnie tak jak w piosence, czyli takim, wiecie, wyraźnym yeah. Zaprezentujemy, jak to powinno zabrzmieć. Dzwonimy do kogoś z naszej ekipy. Marcin, mam kilka numerów i tak sobie myślę, że może ten. Kojarzysz ten numer? To jest numer.
2: No tak.
0: To jest numer. To jest numer do szefa muzycznego. A co tam?
2: Ostro.
0: Zobaczymy, czy się narazimy i czy obudzimy. Do Łukasza dzwonimy już teraz. I pamiętajcie, nie odzywamy się, także cisza. Zobaczymy, czy odbierze. Dobra, jest sygnał. Jest sygnał.
2: Może będzie dobrze.
3: Yeah!
0: Zrobił to! Cześć Łukasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, no już myślałem, że wam jakiejś muzyki brakuje.
0: Nie, wszystko jest okej, muza jest dobrze. Słuchaj, ja powiem ci coś, co chcę też, żebyś jak najczęściej nam mówił, dobra? Jesteś gotów na to? Mm-hmm. No, dobra. Ale ci super poszło! Bilet byłby
3: dzięki,
0: już.
3: Dobrego dnia.
0: Twój, dzięki, bye bye. Słuchajcie, no i tak to się robi. Pamiętajcie o tym, jak usłyszycie taki dźwięk, to powinniście tak właśnie odpowiednio zareagować. Bilety będą wasze. Koncert, na którym możecie być już 23 maja w sobotę w Warszawie. Gwiazdą Florida.

0: Godoy Loco Loco i Rainer Zonneveld, czyli gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia zaproszeń na to wyjątkowe wydarzenie tych wakacji zbliża się bardzo szybko. Szybko też będziecie mogli zdobyć zaproszeń. Bądźcie blisko Melo. Cibul u nas już za chwilę, to numer Wonderland i już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny górą.
0: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival.

0: Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron Edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, inspekcje termowizyjne, tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dron.edu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl.

0: Ian Carey, Red Light. Gadasz czasem sam ze sobą?
1: No, pewnie, że tak.
0: Jak nikt nie słyszy, to nie pytam, o czym gadasz
1: ja
0: sam ze sobą.
1: Ja nawet jak słyszą.
0: O, ale uwaga, bo czerwona lampka się teraz niektórym zapali. Mówicie czasami sami do siebie. Wiele osób uważa, że to trochę dziwne, a tymczasem okazuje się, że mówienie do siebie ma bardzo pozytywny wpływ na nasze życie.
1: Serio?
0: Takie komowanie czegoś pod nosem, no, albo rozmowa, czy nawet kłótnia z kimś w myślach, bardzo dobrze pobudza nasz mózg. Ma nawet fajną nazwę, to tak zwany self-talk. I takie gadanie do siebie zwiększa poczucie naszej wartości, no i daje moc do działania. Poza tym, od kogo tyle pochwał usłyszycie, jak nie od siebie, co?

0: Jak tam wasza forma na dzisiaj? How does it feel? Dad Dogs, najlepszy drop nowych hitów zawsze macie w Melo od samego rana, teraz już za 8 minut 8, będą newsy za chwilę.
1: A w nich kolejne obiecanki, czy się spełnią w sprawie Iranu, to zobaczymy.
2: A już o 8 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada. Co to? Jakieś zmiany w pogodzie? Szczegóły już za chwilę w Melo Radio.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Chcesz wyróżnić się na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów? Dron.edu.pl zaprasza studentów na specjalistyczne szkolenie pilotów dronów z dofinansowaniem. Zapłacisz tylko 250 zł zamiast 5000. Nauczysz się latać w zasięgu i poza nim, obsługiwać kamerę termowizyjną, tworzyć materiały reklamowe i działać w akcjach poszukiwawczych. Zdobądź konkretne umiejętności i przewagę jeszcze przed obroną dyplomu. Wejdź na dron.edu.pl i zapisz się już dziś.
11: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: W Dąbrowie Górniczej remonty na Wybickiego i na Wiśniowej. Co ważne, wzdłuż ulicy Wybickiego nie można zaparkować. Ruchem steruje wahadłowa sygnalizacja świetlna, która znajduje się w rejonie skrzyżowań z ulicami Kwiatkowskiego i Prusa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Pogoda dzisiaj niezdecydowana. Będą momenty ładniejsze, pogodniejsze. Chwilami możemy liczyć na słońce, momentami jednak trzeba spodziewać się zachmurzenia i deszczu. Także dziś bardzo różnie. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie 20 stopni. Jutro 15 tylko, potem delikatny wzrost w sobotę i w niedzielę znów 20 stopni. Weekend ma być ładny, pogodny, słoneczny. Padać nie powinno.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest bardzo możliwe, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Teheranu były bardzo dobre. Policja zatrzymała 15-latka w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Nowe ustalenia śledczych wskazują, że dziewczynka nie odebrała sobie życia. Nastolatek przebywa teraz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Pewnych szczegółów, czy wielu szczegółów tej sprawy ujawnić nie możemy. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3: Ciało 13-latki odnaleziono w marcu ubiegłego roku. Paryż znów świętował awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniący tytułu PSG w rewanżu 1-1 zremisowało z Bayernem Monachium w finale.

0: a ich rywalem będzie Arsenal Londyn.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Czwartek rano, jest to 8:00, podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Cześć, hej, dzień dobry. Czujecie, że jesteście dzisiaj gotowi na wszystko? To za chwilę będziecie mieli szansę to udowodnić.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak to już, tak to teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeżeli chcecie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Kto dzisiaj zostanie gwiazdą, dajcie znać, kto się wykaże. 321-321-777. To chciałeś powiedzieć, no nie?
1: No pewnie.
0: To możesz powiedzieć, że są skiety do zgarnięcia.
1: No to są skiety do zgarnięcia, o.
0: I melotorba.
1: I melotorba jest

0: Benzel, You Spin Me Around w Meloradio. Podkręcamy tempo i bez zbędnej spiny i przedłużania zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Mocni zawodnicy, dzisiaj jest Michał z nami. Siema, cześć Michał.
2: Siemano.
0: Michał lubi, jak się rzeczy psują, dlatego że on je naprawia później. Naprawia, co się tylko da. I jest też Wojtek. Hej, Wojtek.
3: Cześć wam.
0: Cześć, cześć tobie. Hej, a Wojtek to lubi porządzić, bo na co dzień to kieruje. A jak nie kieruje, to nic nie robi, bo mówi, że tak lubi też. No i fajnie. Słuchajcie, a ja lubię, jak wy zdobywacie merch od Melo. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi. Za jedną jest Melo torba do wzięcia. I zasada jest taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Tak, oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Takie konkretne nastawienie, to ja lubię. No to pytanie numer jeden. Który kraj jako pierwszy wprowadził papierowe pieniądze? Chiny czy Francja?
2: Michał.
0: Michał?
2: Tak.
0: Tak. Chiny czy Francja?
2: Chiny.
0: Chiny! Chiny! Michał, bardzo dobrze. To jest prawidłowa odpowiedź. Chiny jako pierwsza. Dobra, no to patrzcie, jaki spokój, nie? Michała ciężko wytrącić z równowagi. Uwaga, pytanie numer dwa jeszcze. Wojtek, jesteś z nami cały czas?
3: Tak, jestem, gratuluję konkurentowi.
0: Dobra, uwaga, jeszcze nie wszystko stracone. Ile minut ma półtorej godziny? 90 przez 75.
3: Wojtek
0: tym razem. Tak?
3: 90.
0: Bardzo dobrze.
4: Super.
0: Słuchajcie, nie ma to jak remis. Jeden do jednego. Słuchajcie, dzisiaj dzielicie się punktacją. No a jeśli chodzi o merch, który wysyłamy, to dla was, panowie, uwaga, melotorbę pakujemy i wysyłamy. Fajnego dnia, nie namęczcie się tam dzisiaj za bardzo.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: A jak wy chcecie się wykazać, to kolejna taka okazja będzie już jutro rano, jak zawsze po 8 w Melo. Teraz 18 po Sony Fodera.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Bardzo fajnie można wkręcić się w ten numer. Another Talk To You. I przy okazji też może wkręcić się na jakąś imprezę w weekend. Jeżeli jeszcze planów nie macie, można się pozastanawiać, z kim tutaj by można było ten weekend spędzić. Ale zanim jeszcze, to zagłosujcie na 30 Melo Radio, bo ten numer nadal na miejscu 12 w ostatnim notowaniu. A kolejne już jutro po 18. Głosujcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: One latają wszędzie!
10: I mogą usiąść nawet na tobie.
11: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
20: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
19: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki.

0: Jam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonów Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: jak...
1: Ekipa i modelki Santa Claus, już za 18 minut 9, już dziś znów dla was okazja, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia. Kasa, czekamy na wasze pomysły, na co pójdzie ta kasa. Marta, jaki masz plan?
2: Dzisiaj zabrałam swojego faceta do Gdańska, taką niespodziankę rocznicową. Mam w planach zakup takiego pięknego sygnetu z bursztynem i wrócę do domu, mam nadzieję, z narzeczonym.
1: I to jest konkretny plan. A jakie wy macie pomysły? Wbijajcie na meloradio.pl, bo 200 czekają. Two ships in the night.

0: Body Talk. Czujecie to? To Alef Arben, Irene Miller i propozycja do meloradiowej listy, czyli 30 Meloradia. Już za chwilę newsy. To nasza propozycja dla was.
1: A w nich kumulacja zagrożeń i polityki.
0: Kumulacja. Mówisz, okej.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Yearbox i Graceland. Tak zaczniemy. I tak zagramy, bo podkręcamy tempo w Meloradio, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody na czwartek.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No.
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
19: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po...

0: Mieszkańcy Gliwickiej Ostropy czekali i wreszcie się doczekali. Rusza rozbudowa ulicy Architektów. Prace potrwają 1,5 roku. Zostaje podzielone na 2 etapy. Najpierw można spodziewać się drogowców na odcinku od ulicy Ciesielskiej do skrzyżowania ulicy Architektów z Daszyńskiego.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Słonecznie, pochmurno, deszczowo. Tak, dzisiaj będzie. Dzisiaj różne opcje. Pogoda będzie niezdecydowana. To, na co możemy liczyć, to 20 stopni. Tutaj akurat synoptycy nie wahają się. Jutro chłodniej, bo 15 stopni, a potem od soboty znów wzrost temperatury. Ładna sobota, ładna niedziela. Zresztą cały weekend pogodowo bez najmniejszych zastrzeżeń.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Cały obszar pożaru lasu na Lubelszczyźnie jest aktualnie pod kontrolą, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strażacy wykonali już z powietrza około 500 zrzutów gaśniczych, to ponad 600 ton wody. Na Łotwie rozbiły się 2 obce drony, które wleciały z Rosji. Na miejscu są służby i wojsko. Jeden dron miał uderzyć w skład ropy naftowej. Jest inicjatywa prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt. Wcześniej dwukrotnie zawetował ustawy przygotowane przez rząd. Parlamentarzyści już znają rozwiązanie zawarte w tym projekcie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Bo one zostały jako poprawki opozycji zgłoszone w Senacie. Wcześniej były także zgłaszane częściowo przez Polskę 2050.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział za to 3. próbę procedowania rządowego projektu.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: To już 9:00 na naszych i waszych przy okazji też zegarach. No to co, podkręcamy tempo jak zwykle w Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, siema.

Where the Lights Are Low. To biorę Felix Jan w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Fajny ten czwartek taki fajny, bo taki blisko weekendu. Dzisiaj 7 dzień maja. Przy okazji też Europejski Dzień E-Aktywności. Także jak dzisiaj coś tam elektronicznie wysyłacie, załatwiacie i tak dalej, to wiecie, przy okazji też świętujecie, nawet jakbyście nie chcieli. Uwaga, bo za chwilę o zmianach w prawach jazdy będzie, a konkretnie w kursach na prawo jazdy. No, jest jedna propozycja, która nie wszystkim się spodoba.

0: ale brzmi ten numer fajny.
1: No i oni również, Asher i David Guetta i Without You. Uwaga, bo teraz zabrzmi coś bardzo konkretnie. Zbieracie się do zrobienia prawka? To posłuchajcie tego, bo ostatnio głośno o zmianach, jakie się szykują w egzaminach na prawo jazdy. Ogólnie to ma być po prostu prościej. Większy nacisk ma być położony na uczenie kluczowych, praktycznych umiejętności. Brzmi fajnie, no nie? Największa rewolucja ma dotyczyć kategorii B. Nowe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, no i być bardziej dostosowane do obecnych czasów. Tak to się ładnie nazywa. I teraz konkret. W planie jest zrezygnowanie z egzaminu na placu. Zamiast tego wszystko odbywałoby się na ogólnodostępnych drogach. To już o tym była mowa. Do tej pory około 40% osób oblewa egzamin właśnie na placu manewrowym.
2: Hej, ja.
1: Ma być też mniej teorii do nauki. I to są zmiany, które na pewno się wam spodobają. Teraz jest około 3,5 tysiąca pytań, które musicie sobie przerobić wcześniej na teorię. Będzie ich prawdopodobnie aż o połowę mniej. No i uwaga, jest też propozycja, która może się wam nie do końca spodobać, mówiąc delikatnie.
2: Jaka?
1: A mianowicie, po 3 nieudanych próbach kandydat na kierowcę będzie z powrotem odesłany na kurs.
2: Mnie by odesłali.
1: Czyli co? Do 3 razy sztuka i znowu nauka.

0: All the time. John Summit i Chain Smokers w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy czwartek, to potwierdzone. Skoro siódemka, to niech to będzie znak, że całkiem fajny i szczęśliwy dla wielu z was dzień. Co się czai jeszcze przed dziesiątą? No między innymi Alan Walker u nas za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Dude.

0: i trochę pomalować płot.
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Jack Jones. Never Be Lonely. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz uwaga, poprawiamy sobie nastrój i przenosimy się w super miejsce. Wyobraźcie sobie, środek wakacji, morze, piasek i mega imprezy i was w samym środku tego wydarzenia. Razem z takimi gwiazdami jak Axwell, Afrojack, James Hype czy Rehab. Wysyłamy was do Kołobrzegu na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Mamy bilety dla was, wiem, że je chcecie. Do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Słuchajcie Melo, już dziś po 18 zapro na Sunrise Festival. When the

0: Magnetyk i Bonzo. I najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Tak gramy dla was dzisiaj w czwartek. Fajnie, nie? Fajnie.
1: No super, a nie, no.
0: O, najfajniej, że jest.
1: Elegancko jest, no. Jest gituwa.
0: A będzie jeszcze lepiej, nie?
1: Tak mówią, no. Kręcamy tempo. Tak mówią starożytni Rzymianie, uczyliśmy się o tym w szkołach. Niektórzy matury piszą, to są na bieżąco. No starożytni Rzymianie też podkręcali tempo podczas Imperium Rzymskiego.
2: Jak tak już wynaleźli koło, to podkręcali.
1: Dokładnie. Dobra. Tak.
0: Zdałeś, zdałeś.
3: A już o 10:00 zagramy
1: Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
0: Słuchajcie, dzięki za dzisiaj, bawcie się dobrze.
2: Ej,
1: a wiecie, jaki jest rower po śląsku?
0: No?
1: Koło.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyschany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama. Yeah, mój recykl.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
9: Po reklamie.

0: Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień m.in. w Dąbrowie Górniczej na ulicy Wybickiego oraz na Wiśniowej. Prace rozpoczęły się kilka dni temu. Wzdłuż ulicy Wybickiego nie można parkować. Ruch odbywa się wahadłowo. Wszystkim sterują światła. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Za chwilę wystartuje weekend, tym razem w takim rozmiarze standardowym. Weekend ładny, pogodny, słoneczny, dosyć ciepły, bez szału na termometrach, ale na 20 stopni możemy liczyć, przynajmniej w sobotę, w niedzielę, bo piątek rzeczywiście będzie chłodniejszy, 15 stopni. A dziś za oknami różnie, nie zawsze słońce, może być pochmurno, może też od czasu do czasu popadać.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Jest wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Ojczym chłopca ma spędzić w więzieniu 25 lat, matka 16. Grzegorz Kozieł.
2: Sędzia Marek Karlik nie miał wątpliwości. Ojczym Kamilka zamęczył go na śmierć, a matka mu w tym pomogła.
3: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem, rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
2: Sąd jednak zmienił kwalifikację czynu oprawcy z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią. Matka chłopca została natomiast skazana za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów.
0: Surowszych kar domaga się prokuratura, rzecznik praw dziecka i siostra 8-letniego Kamilka. Przenosimy się teraz do Bytomia. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz miasta. Komisarz wyborczy ustalił, że nie zebrano wymaganej liczby podpisów, a na listach znalazło się także 179 numerów PESEL osób zmarłych. W wiadomościach za godzinę odwiedzimy Gliwice. Miasto po raz pierwszy stara się o tytuł rowerowej stolicy Polski.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Na zachodzie chłodno, a na wschodzie ciepło. Pogoda jest podzielona, ale wkrótce ma się wyrównać. W weekend mają być nawet 22 stopnie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Pod koniec tygodnia prawdopodobnie na weekend znowu się zrobi cieplej, ale prognoza o takim dalszym horyzoncie czasowym na pierwszą połowę przyszłego tygodnia raczej ukierunkowują się w stronę ochłodzenia i sporej ilości przelotnych opadów deszczu.
5: A na to czekamy, bo jest susza hydrologiczna i wody bardzo brakuje. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. To będzie ich trzecie spotkanie. Polka wygrała oba wcześniejsze. 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apel TikTokera Huntera Petersona. Linie ogłosiły bankructwo. Dotąd zebrano ponad 132 miliony dolarów, a potrzeba, uwaga, miliarda 750 milionów.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
4: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Bibi Rexha i Faithless, czyli wspomnienie klasyka w nowoczesnym wydaniu. New Religion, dobrze, że jesteście.

Scar Metke i Sweet Nothings w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 10. No fajna jest ta nuta, fajna. A ja mam dla was piękne newsy z ogrodu zoologicznego w Wawce. Alpaka przyszła na świat. Rodzice Guanita i Tofik są bardzo dumni. Widać zresztą w sieci, że chodzą dumni, no jak ten paw. Ale jest inny case jeszcze do poruszenia tutaj, no bo ta piękna mała alpaka nie ma jeszcze imienia. No i wiemy, bo tutaj czytam informację, że to imię ma się zaczynać na literę S. Każdy może zaproponować coś od siebie. No i ja podrzucam pomysł. Szybka kasa. Ta zawsze daje uśmiech. A jak potrzebujecie hajsu, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio. 27 minut po 10. Sony Fodera, tylko przypomnę, na Sunrise Festival się widzimy z tym gentlemanem, także będzie grubo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Felix Jen, Sophie Lee's Backstory, to w jednym numerze. Ready for your love? Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250.

0: 50 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu.
1: Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: O reklamie.

Cyril, Still Into You. I'm still into you. 7 dzień maja, ladies and gentlemen, 18 minut do godziny 11. I powiem wam szczerze, ja się dzisiaj trochę nie wyspałem. I tak myślę sobie, ale by było fajnie być gdzieś na wakacjach i w ogóle tego i tak dalej. Dobra, zróbmy sobie taki dzień narzekania trochę, bo jutro jest piątek, możemy trochę sobie wyluzować, wychillować. Gdzie byście teraz chcieli być i dlaczego? WhatsApp Meloradia, zapraszam do nagrywania głosówek. Za największy absurd na tej planecie proponuję coś z Melomerchu. Może nawet uda się wynegocjować skietę. Gdzie teraz chcielibyście być i dlaczego? WhatsApp Meloradia. Nagrywajcie głosówki, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Modelki Włodarskiej, lubię cię jak lato w Meloradiu. Przed momentem pytałem, gdzie chcielibyście być, żebyśmy trochę ponarzekali. Proszę bardzo.
1: Ja to bym chyba teraz chciał być najbardziej w Częstochowie, na Jasnej Górze, bo u mnie na budowie z wykonawcami się takie cuda dzieją, że chyba z tym na górze się nie dogadaliśmy.
0: Czasami się tak zdarza. A tutaj co mamy?
2: To bym chciał sobie zrobić tripa po miastach na literę S. San Diego, San Sebastian, Sandomierz.
3: No, ja jeszcze bym Sosnowiec dodał.
0: No, stary, oczywiście, że tak. A wy gdzie chcielibyście być? Dawajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
4: A już o 11 zagramy
0: Ray, David Guetta, Hype Tone i Where is My Husband? El Redaktore, a co w newsach?
3: A w newsach będzie m.in. umowa Mercosur i nasz mózg.
0: Aha,
3: ale osobno.
0: A, dobra, okej. Okay.

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu. Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
17: Dziś możemy spodziewać się różności od momentów ładniejszych, pogodniejszych, słonecznych przez zachmurzenie po deszcz. Pogoda dzisiaj w kratkę, a na termometrach prawie 20 stopni. Spadek temperatury jutro, w piątek chłodno 15 stopni, za to cieplej ma być w sobotę, w niedzielę. Od jutra do niedzieli też już zdecydowanie więcej słońca, przed nami ładny, pogodny weekend.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
17: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Oprawcy 8-letniego Kamilka z Częstochowy usłyszeli wyroki. Dawid B., ojczym chłopca, został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyższej kary domaga się m.in. rzeczniczka praw dziecka Monika Hornacie-Ślak.
18: Ja znam akta sprawy bardzo szczegółowo. Uważam, że wyrok powinien zostać zaskarżony.
17: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział konsultacje z prokuraturą i możliwe odwołanie od środowego wyroku. Jak zaznaczył, decyzja w tej sprawie zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia orzeczenia. Teraz odwiedzamy Sosnowiec. Stadion piłkarski w Sosnowcu będzie mieć murawę hybrydową, czyli taką, jaką mają sportowi giganci.
19: Murawa będzie bardziej stabilna, będzie mniej podatna na zrywanie, będzie łatwiej prowadziła się po niej piłka.
17: Wyjaśnia Karina Skowronek. I na koniec Gliwice. W mieście trwają rozgrzewki przed konkursem o tytuł rowerowej stolicy Polski.
20: Na Czechowice się świetnie jedzie.
17: Od 1 czerwca dostępna będzie specjalna aplikacja, a w wiadomościach za godzinę Bytom i referendum, którego nie będzie.
21: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
22: Policjanci przeprowadzili akcję przeciwko pedofilom, zatrzymali 123 osoby i zabezpieczyli ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. To efekt działań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 95 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty, a 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu. Umowa Mercosur zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników.
22: Umowie Mercosur sprzeciwiły się również m.in. Francja, Austria i Irlandia. Mózg nie tylko odbiera bodźce, ale też je przewiduje i tworzy, dlatego w wirtualnej rzeczywistości możemy odczuwać dotyk, mimo że fizycznie nic ani nikt nas nie dotyka. Zjawisko to bada dr Artur Pilaciński z Uniwersytetu w Bochum.
24: Stary, ja mam VR-y u siebie w domu i grałem sobie... Zresztą czekaj, zaraz ci powiem.
25: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
24: Stary, wyścigi jak gram na tych VR-ach, nie? Jak słońce pada, że jest wyobrażenie, że na plecy ja czuję gorąc. To jest niesamowite.
26: Mówię prawdę.
24: To była prawda. I zawsze jestem trzeźwy. Adrian z tej strony, siemanko, Ray, David Guetta, zaczynamy.

0: Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradio. 14 minut po 11. Dzisiaj trochę narzekamy tak przed piątkiem i pytam, gdzie byście chcieli być? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek, no to opowiadajcie.
1: W pracy. Jestem kierowcą autobusu wycieczkowego i u mnie każda trasa to jest nowa przygoda. Niezapomniane historie i wrażenia.
0: Ktoś tu się o premię stara? Tak mi się wydaje. No, a u ciebie?
2: Ja wraz z mężem chcielibyśmy być już na Sunrise, ponieważ nasza ukochana muzyka elektroniczna nas odpręża i na Sunrise Festival odpoczywamy. Pozdrawiamy.
0: To brzmi jak plan. Skoro mowa o Sunrise, to po 18:00 polecam słuchać Melo.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: czuć klimat Sunrise Festival, no bo będzie Gordo, Renny, Cone Vault i Loco Loco. Oprócz tego też Years and Years i Tove Lo. Dobroci muzyczne tylko tutaj.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda Cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Hej, Ikea. Super znów Cię odwiedzić.
18: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
17: O, muszę mieć ten stolik.
18: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA – lepiej pomyślany dom.
20: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik – więcej niż się spodziewasz.
21: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym

0: Naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

Years and Years, Solo i Desire. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. A propos Years and Years, to muszę wam powiedzieć, że miałem ten wielki zaszczyt i ogromne szczęście zobaczyć show Olgiego Aleksandra podczas Openera. To chyba było w 2022 roku. I facet jest takim wulkanem energii, że to jest dla mnie niepojęta rzecz. Tak więc jak będziecie mieli okazję, to serdecznie polecam jego show. A jeżeli brakuje wam kasy na inne show, no to spoko. Macie od tego szybką kasę. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcji. Wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać. My potem do was odzwaniamy. No i ciach, i to tyle. Two ships in the night.

0: Przed momentem słuchacz Radek napisał na WhatsAppie Melo Radia: fajna to nowa Meduza. No i odpisałem. I nie razi prądem. Także same pulsy jakby. Meduza, Don't Wanna Go Home.
1: Ale ty wiesz, że Meduza nie razi prądem, tylko parzy.
0: No to nie parzy. No i jakby... Co w newsach?
1: Ostrzeżenie przed burzą, to może porazić prądem.
0: Okej, ostrzeżenie przed meduzami też będzie. Uważajcie na siebie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Ty masz rację, bo węgorz razi prądem.
1: No ten elektryczny,
0: yeah.
1: Tak.
0: Zawsze byłem słaby z geografii.
1: Chyba biologii.
0: No mówię właśnie.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
7: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonów Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Pogoda.
1: Gdzieniegdzie pojawiły się ostrzeżenia przed burzami. W województwie śląskim takich alertów nie ma. Dziś w Katowicach możemy spodziewać się ewentualnie deszczu, ale będą też momenty ładne, pogodne, słoneczne, pogoda w kratkę. Temperatura w okolicach 20 stopni dziś, 15 jutro. W weekend, w sobotę, w niedzielę cieplej, bo 20 stopni nawet. Nie powinno być pogodnie.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Bytomia. Komisarz wyborczy zakwestionował 40% podpisów złożonych pod wnioskiem o zorganizowanie takiego głosowania. Znalazł też na listach poparcia referendum 179 numerów PESEL osób zmarłych.
2: Niejednokrotnie zbieraniem podpisów zajmowały się osoby powiązane ze światem przestępczym. Weszły one w posiadanie bazy danych wrażliwych.
1: Dlatego prezydent miasta Mariusz Wołosz zainteresował tematem prokuraturę. A teraz o tym, jak kierowcy w Katowicach unikają opłat za parkowanie.
3: Odnotowano przypadek kierowcy, który notorycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet.
1: Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulicy Mostów dodaje, że takich sytuacji jest więcej. Są one kierowane na policję. Na koniec kierujemy się na katowicki rynek.
4: Zaczyna się od takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
1: 130 par zatańczyło poloneza na rynku, by uczcić Międzynarodowy Dzień Tańca.
5: Minuta do 12 to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
6: Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wydało alerty dla województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Obowiązują od dziś od 14 do jutra do 4 rano. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Niektóre szpitale blokują dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji, inne w ogóle odcinają sieci od internetu. Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
7: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
6: Według ekspertów Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z AI.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, a że mamy co, no to nawet się chwalimy. Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Od tego zaczynamy.

A my ma Georgie Beautiful w Meloradiu i to jest prawdziwe piękno. No a dzisiaj, uwaga, 7 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. No i my też świętujemy zwycięstwo, no bo wygraliśmy. Jutro jest piątek, piąteczek, piątunio, jesteśmy po majówce i udało się po tej majówce dotrwać do weekendu, gdzie na termometrach możemy zobaczyć w okolicach 22 stopni. Oby tak było. Ja przede wszystkim życzę tego, co Laurent Wolf w ten weekend, czyli no stress, wy się niczym nie stresujcie, miejcie odpalone melo i będzie dobrze.

0: Alok, Kality, Dive Into Me. Tak, podkręcamy tempo. No, nutka, która bardzo dobrze wpływa na krążenie, bo można się przy niej poruszać. Nutka, która dobrze wpływa na samopoczucie. Generalnie to jest takie panaceum muzyczne. I będzie kolejne. Another i Talk To You. Gadam do was od rana i bardzo się z tego powodu cieszę. To jeszcze wam pogram coś fajnego.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczki.
18: Skoczysz do Carrefoura?
19: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
20: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
21: 3, 17, 41...
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć. 8, 11...
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15.

0: 12,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

Filipek Nalsermich i Niech się kręci. No niech się kręci ten czas jeszcze szybciej, bo my czekamy na Sunrise Festival. Ladies and gentlemen, 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele. Będziemy bawić się tam cudownie. Będą fantastyczne gwiazdy, 6 scen, a odnośnie tych gwiazd to wam powiem szczerze, ja to się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak sobie na scenie radzi James Hype, bo to jest facet, który generalnie uchodzi trochę za hybrydę introwertyka z ekstrawertykiem, ale kiedy tylko pojawia się chłop za konsoletą, to robi takie cuda, że to się nawet filozofom i fizjologom nie śni. Także jestem mega ciekawy. Trzymam za niego kciuki i trzymam też kciuki za was, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia w Melo. U Olka Pycha po 18 słyszałem, że jest

0: Afrojack Sia i David Guetta, Wake Tonight. A wysłuchacie Meloradia. Tę nutę muszę wam powiedzieć, że uwielbiam i katuję ją bez przerwy na swojej playce, ale to tak prywatnie. A tym, co zawodowo się zajmiemy za chwilę, to będą newsy Meloradia, na które już serdecznie zapraszam.
1: A już o 13 zagramy
0: Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite. No to tak, newsy Meloradia, minutę przed 13, a to gramy punktualnie o 13, to już możecie robić głośniej.

0: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Po reklamie.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne paliw jutro pójdą nieco w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a diesla 7,17. Trzeci dzień służby walczą z gigantycznym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadzieję na zwycięstwo nad żywiołem dał dzisiejszy deszcz. Walka toczy się z lądu i powietrza, mówi pan Dawid, pilot z bazy antypożarowej w Radawcu.
2: Czas jest najważniejszy, czas do lotu, więc w trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać. Zdarzyło mi się, że wykonałem 50 zrzutów.
1: Jak informują służby, większość pożaru jest już opanowana. Brakuje kierowców autobusów w Polsce. W tym zawodzie można zarobić średnio 7 tysięcy złotych brutto.
0: Ula, mam jedno pytanko.
1: Słucham,
0: do ciebie.
1: Tak?
0: Bo ty lubisz seriale, prawda?
1: No bardzo, oczywiście.
0: Słuchaj, bo ja powiem ci, że najbardziej na świecie lubię, kiedy to my piszemy własny scenariusz naszego serialu.
1: O, jak ładnie powiedziane.
0: Prawda?
1: No.
0: I powiem ci, ten serial, on za chwilę będzie miał kolejny sezon.
1: Ojej, a o co chodzi?
0: Odwróć się.
1: Nie!
3: Miłość mojego życia.
1: Nie!
3: Czy zostaniesz moją żoną?
1: Nie, po prostu nie! Po prostu nie! Znaczy tak!
3: Powiedziała tak!
1: Tak!
3: Brawo!
1: Tak!
3: Czy nie?
1: Tak!
3: Sprawdzamy?
0: Słuchajcie, to co się
3: Ręki
0: dzieje...
3: Mi się trzęsą.
0: Na spokojnie, słuchajcie to co się dzieje... Tomek przed momentem klęknął, poprosił o rękę Uli. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na socialach Meloradia. Jak pięknie jest! Brawo! Brawo! Brawo! Są emocje. Zaraz to wszystko zobaczycie. Słuchajcie, niedługo wam to wszystko pokażemy. Teraz wam oddaję muzę, ale wierzcie mi na słowo, wszyscy... Wszyscy są w niesamowitych emocjach. No i gratulujemy, bo to coś pięknego.
4: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

Kashmir, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love w Melo Radio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i mam nadzieję, że już szykujecie się na Sylwestra, no bo sylwestrowy Melo Festivaland, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, 31 grudnia, wy już część line-upu znacie, ale ja mam kolejne informacje, no bo na Festivalandzie pojawi się, uwaga, Quintino, facet, który w wieku 18 lat został odkryty przez innego DJ-a, producenta i powiedział: mordo, rób tak dalej. Będzie też oczywiście nasz ukochany Skytech, także czekamy, szanowny panie. No i też, uwaga, duet, który, no, pokochaliśmy. Lucas and Steve, nie mogę się doczekać, wysłuchajcie uważnie Melo, bo tylko tutaj możecie zdobyć bilety na tę imprezę. A my gramy ich, perfect.

0: Andy Dust, Caris i Sokiria w Melo Radio. Jeżeli narzekacie na pogodę, to tylko daje znać, że w takiej Islandii na przykład to spadł śnieg, a u nas śniegu nie ma i całe szczęście. A w tej godzinie pojawi się Smolasty i Trips Duże Oczy. Na Duże Oczy podobno można bardzo dużo rzeczy załatwić, no.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
3: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
3: Freak Fight w Melo Radio.
2: Dziewczyny górą.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.

0: Jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
0: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: plum, plum, plum.
1: Ty taka rybka, tak? Aleksander Pych, szanowni państwo.
2: Zjadłem torta, cukiera.
1: Erbyta. O, stało. A propos torta.
2: No właśnie.
1: Mamy do pogadania. Smolasty, Trypsy, Duże Oczy. To jest Meloradio i tak podkręcamy tempo. Stary, ale się działo.
2: No właśnie, działo się dużo, my wszystko obserwowaliśmy, to co się dzieje. No nasza Ula kochana powiedziała tak.
1: Dokładnie, były piękne zaręczyny. Tomek klęknął.
2: Dokładnie.
1: Chociaż najpierw Ula powiedziała nie.
2: Oj dobra, liczy się to, co jakie jest ostatnie słowo, tak?
1: Dokładnie, ale my jako serdeczni kumple Uli.
2: Tak, bo Ula jest dalej w szoku. I my dokładnie stwierdziliśmy, że serwis przed 14 zrobimy my.
1: Dokładnie.
2: Więc ogólnie nic się nie dowiecie, nie, ale no, będzie śmiesznie.
1: Ula obiecała, że nam to napisze, więc jest szansa. Co, prawda, okay. Co prawda...
2: Ale my to przeczytamy, więc nie ma szans.
1: Nie ma fal. Generalnie będzie fajnie. Bibi Rexa, Faithless New Religion, gramy to już teraz. A może głosować na to, tak?
2: Tak, na meloradio.pl.
1: Dzięki. Deep

0: Dub Dogs i How Does It Feel? To jest Melo Radio. Co się stało, Iga?
1: Pomyliły mi się dziurki.
0: Dziurki ci się pomyliły?
2: To niedobrze o 14.
0: Zdecydowanie. Uwaga. Czy teraz działa?
1: Chwila prawdy? A, też nie.
0: No i Iga Dudziuk już za chwilę w Melo Radio.
2: Tak, serwis też nie zadziała, bo przypomnę, robimy go z Adrianem.
0: Super.
2: Będzie fajnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Yay, good boys, Daya, Albi, hide away.
0: Iga, wierzysz w to, że na tym świecie są good boys, tak?
1: Tak, ale tylko bad boye, pamiętaj.
0: A, czyli jedna, okej, okay, no to...
2: czyli są, ale nie ma.
0: Tak, aczkolwiek nie. Przepraszam, bo muszę odkasznąć.
1: Proszę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: niżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra, złoty 49, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad

0: dobry, panowie. Co wy tutaj robicie?
1: Ula jest dalej w szoku, bo powiedziała tak godzinę temu.
2: No były zaręczyny.
1: Dokładnie, były zaręczyny i ona nie jest w stanie prowadzić teraz serwisu, jasne, bo jest za bardzo rozemocjonowana.
0: No dobrze.
2: Dlatego my postanowiliśmy z Olkiem, że przeczytamy ten serwis.
1: Dobra,
0: dobrze,
1: to co robimy?
2: Zaczynasz? Ty zaczynasz.
0: Aleksander Pych, Adrian Nowak na mikrofonach, bez sensu.
1: Ale bez sensu, dokładnie. Dawaj. Robert Lewandowski nie kończy reprezentacyjnej kariery.
2: Takie informacje docierają z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
1: A mówi to nam prezes PZPN, Cezary Kulesza.
2: Dawaj.
3: Nie! Dobrze się czuję, że będzie grał na naszej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli.
1: Też jesteśmy dobrej myśli. Lewandowski jest rekordzistą pod względem rozegranych meczów w barwach reprezentacji Polski i jej najlepszym strzelcem.
2: Zagrał w 165 takich meczach, w których strzelił 89 goli.
1: A policjanci z Gdańska złapali poszukiwanego listem gończym mężczyznę.
2: Był na kole widokowym.
1: A kiedy przyjechał na to koło patrol, to stał na szczycie konstrukcji i wykonywał prace wysokościowe.
2: Z koła widokowego mężczyzna trafił prosto za kratki.
1: A kolejne pokolenie koników polskich przyszło na świat w Roztoczańskim Parku Narodowym. Nie wiedziałem, że taki istnieje. Patrzek się edukuje.
2: Wow. Czekaj, bo mam trudne do przeczytania. No. W dziko żyjącym stadzie urodziło się 6 źrebiąt.
1: I to jest piękne zdanie na koniec.
0: Chłopcy, bardzo ładnie to zrobiliście.
1: Ale Ula będzie za godzinę, nie musicie się obawiać.
2: No.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak fight.
1: No dzień dobry, czwartek, dobrze zacząć tak klękając, słuchajcie. Tego zdania jest Tomek, który oświadczył się naszej Uli Harciarek. Wielkie brawa.
2: Brawo! Brawo, Tomek!
1: I tak się składa, że jest już post na Instagramie.
2: Tak, możecie to wszystko zobaczyć. No to co, Madi, już idziemy, nie?
3: Tak.
2: Ja wrócę o 18.
3: Ja już dzisiaj nie wrócę, ale kocham was.
2: Ale Ula wróci.
3: No Ula wróci!
1: No to co, zaczynamy. Good Boys na dobry początek 14.

Alan Walker, Fire w Meloradiu Galaxy, to teraz tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a za moment zajrzymy do Katowic, bo tam się wydarzyła rzecz niezwykła. No może nie tak niezwykła jak to, że nasza serwisantka Ula Harciarek jest narzeczoną, ale nadal robi wrażenie. To za moment.

Ania Dąbrowska. Nieprawda w Meloradiu? Tak się podkręcał nas tempo. 12 minut po 14. Jak coś, to nie ja. To nowe kosiarki z Katowic. Dokładnie tak, Katowice zainwestowały w ekologiczne kosiarki. Owce będą zjadać trawę i tym samym pozbywać się chwastów. Jak szło to powiedzenie? Kosiarka syta i owca cała? No jakoś tak. Save my love, Kygo, Khalid. To teraz Take Me Away? To za moment.

0: jest klimat Four Strings w Meloradiu. Kizownik, znany raper i prekursor kizownictwa, oceniał ostatnio cover Pawła Domagały. Kojarzycie tego pana? Aktor oraz piosenkarz miał taką piosenkę Weź się przytul, weź tu ze mną chodź. Nagrał cover numeru Kizo, Disney, posłuchajmy, i Kizo ocenił.
1: Ona mi ufa, daje mi rękę, wszystko zamienia w bajeczne, niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie.
2: No i 1 do 10, tak.
3: To daje 11, naprawdę, aż bym się chciał się zatracić w tym, co najlepsze.
0: No przepiękna piosenka, przepiękny cover i przede wszystkim przepiękna reakcja. Jakby Kizo mi powiedział takie słowa, to ja mogłabym umierać, naprawdę. Over.

0: Ja bym tak mogła bez przerwy. Sweet Nothings w Meloradiu. Jeśli chcecie, aby wasz związek przetrwał, to unikajcie pewnych dwóch zdań. Jakich? O tym jeszcze wam powiem w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: wtedy to się opłaca.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

David Guetta, ale są Madison Love w Meloradiu. Dwa zdania, które niszczą związek. Jakieś mądre głowy, które sprawdziły, co sprawia, że związek traci, a może nawet się zakończyć w nieprzyjemny sposób. I nie chodzi wcale o zdrady, ani o jakieś wielkie dramy. Chodzi o dwa zdania, które wypowiadamy w dużych emocjach do siebie nawzajem. Bo ty zawsze, ewentualnie, bo ty nigdy. Amatorzy, chyba nie znają zdania, domyśl się.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Body Talk to nowość. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu widział zmierzch.
1: A ja nie widziałam, wiesz?
0: No wiesz co?
1: Naprawdę nie.
0: Dobra, ja też nie.
1: Ale... No ale co, dąbeli, wiesz?
0: Dąbeli, oczywiście.
1: No, tak,
0: będzie
1: tak,
0: błyszczał na pewno.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Hey, San, Sanford. I tak wam zagramy punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać.
3: Reklama. Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
18: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Ogromne ilości zanieczyszczeń wpłynęły do rzeki Kłodnicy w Gliwicach. To pozostałości po akcji gaśniczej sprzed kilku dni. Do próbki z rzeki pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, mówi Mariusz Kopeć z Gliwickiego Urzędu Miasta.
25: I nie wykazały żadnego zagrożenia dla środowiska.
1: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru. Płonie hostel w Żukowie na Kaszubach. 3 osoby są poszkodowane. Ogień gasi kilkanaście zastępów straży pożarnej. No i na koniec zmieniamy temat. Śpi jak bohaterka Zmierzchu. Dom Belli, głównej bohaterki sagi o wampirach, został kupiony przez prywatne osoby, które postanowiły zrobić na tym biznes i zamieniły dom w bazę noclegową dla turystów.
0: Myślisz, Ula, że możemy zamienić się w wampiry, jak będziemy tam spać?
1: Nie, ja myślę, że nie o to chodzi, ale możemy mieć dużo pieniędzy, ale chyba nie my.
0: Ach. I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i właśnie w tej godzinie zajrzymy do Julii Wieniawy, bo dzieje się. Kojarzycie tę słynną nocowankę na Bośb? Hey son, Sunfeld.

0: Gigi D'Agostino, Shadows of the Night w Meloradiu. Pamiętacie nocowankę u Wieniawy? Można było wylicytować spędzanie z nią czasu w domku, w lesie. Takie girls night. Nocowanka, słuchajcie, nie dojdzie do skutku według mamy Julki. Kontakt z darczyńcą się urwał. Co więcej, pieniądze nie zostały wpłacone. Ciekawe, bo z drugiej strony mamy Lenę Polański. Kojarzycie panią? Ma niebieską platformę i jak sama mówi ta nocowanka, to...
1: Noc z Julią Wieniawą, mój największy mokry sen w końcu się spełni.
0: Nie spełni się. Szczerze mówiąc, jakbym... Jako mama Julii Wieniawy usłyszała takie zdanie, to też miałabym pewnego rodzaju lęki.

Jak tu nie być uśmiechniętym? Sweet Lovin' Sigala, tak się podkręca tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. Podstawowe matury za nami, więc mam nadzieję, że ten największy stres jest już za wami. Są też ustne, ja wiem, ale jeżeli faktycznie nadal się stresujecie, to polecam wam wejść na meloradio.pl. Tam jest screen wypowiedzi Bagiego. Bagi to jest super influencer, fantastyczny człowiek. Zatizuję wam, że miał same jedynki i dwójki w szkole, a pięknie zdał maturę. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, zobaczyć jego wyniki, to wbijajcie na naszą stronę i pragnę zauważyć, że mówiłam wam, że matura to jest po prostu bzdura.

0: To Eyben.
1: Halo w Melo Radio. U nas tak właśnie podkręca się tempo, a ja wiem, która gmina w Polsce jest najbogatsza i o tym wam powiem jeszcze w tej godzinie.

0: lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie, w Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płaci.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

bryska. Lato. A, ktoś mnie tutaj mizia, fajnie. Nie wiecie, gdzie się podziać, gdzie podjąć pracę? Ja mam propozycję nie do odrzucenia, o ile chcecie być najbogatszymi Polakami w kraju. To w Jerzmanowej zarabia się najlepiej w całej Polsce. Pięciocyfrowe kwoty to norma. Przepraszam, jestem rozproszona tym mizianiem. U nas trzycyfrowe kwoty to jest norma. Możecie przytulić szybką kasę od Meloradia. Wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl, bo you turn me. Felix Jan Kaskada, to teraz.

0: To są wakacje. Magnetic Bausa w Meloradiu. Uwielbiam. Kochani, będzie trochę politycznie, można by powiedzieć.
1: Będzie politycznie, tak. Będzie politycznie, będzie Daniel Obajtek między innymi.
2: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 16, kiedy inni będą gadać. Feeling blue without you.

0: Promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane na Śląsku?
16: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ciekawe rzeczy i widowiskowe będą się działy 9 maja w Brennej. Odbędzie się Puchar Polski w dog trekkingu. Zawody, które mają łączyć miłość do psów, aktywność na świeżym powietrzu i jeszcze ociupinkę przygody. Chihuahua to trasa około 5 km dla początkujących i najmniejszych zawodników. Potem trasa mini 15 km, trasa dla każdego, także dla rodzin z dziećmi. Jeszcze jedna trasa mit 25 km dla najbardziej aktywnych i doświadczonych. Brenna zaprasza 9 maja, a 16 maja Noc Muzeów w Muzeum Śląskim. Upłynie ona pod hasłem Gdzie Diabeł Mówi Dobranoc. Będzie można wziąć udział w grze terenowej, a także szukać szczegółów, w których, jak wiadomo, tkwi diabeł. A propos, w kinach od kilku dni Diabeł Ubiera się u Prady 2.
8: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
20: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
21: Jest kolejny wniosek Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Prokuratura chce postawić mu dwa zarzuty skarbowe. Według śledczych były prezes Orlenu nie wykazał w deklaracji podatkowej 3 milionów złotych przychodu. Bądźcie ostrożni w lesie, bo zagrożenie pożarowe jest wysokie, mówi Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
22: Na dnie tego lasu gromadzi się bardzo duża ilość tych materiałów łatwopalnych, gałęzie, ściółki, mchy, trawy.
21: Leśnicy apelują też, by w czasie spaceru w lesie być czujnym. No i jeszcze serialowy news. Mroczna materia wraca z drugim sezonem. To serial, który kręci się wokół fizyka, który zostaje porwany do alternatywnej rzeczywistości. Premiera pod koniec sierpnia.
20: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie, jak co czwartek, daj łyka. Dzisiaj będzie prozdrowotnie, ale jest to moja jedyna bardzo duża podpowiedź. Iga Dudziuk, cześć!

Najpierw Stevie Wonder, potem Coolio, a teraz Lost Capital. Gangsta's Paradise, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Moi kochani, proszę iść na przerwę długą i zjeść porządny posiłek co najmniej godzinę. Tak, drodzy szefowie? Bo 15 minut to jest stanowczo za mało, a chyba nie chcecie, aby wasi pracownicy byli chorzy i niezadowoleni. Szybkie jedzenie fatalnie wpływa na jelita i tak w ogóle to jedzenie, nie wiem czy wiecie, ale powinno się popijać. To dobrze się składa, bo za moment daj łyka w Melo Radio. Loco Loco, Gordo. To teraz...

0: Dzięki, Łukasz, za tę piosenkę. Womanizer, Britney Spears, Meloradio.
1: Daj łyka w Meloradio.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania dzisiaj torba od Meloradia. To może czyni moja wydawczynia honory? Lejemy. Uwaga. Ja teraz wezmę łyka. Zasady są bardzo proste. Ja piję, wy zgadujecie, nie krzyw się, tak, Karolina? Tekstówki i głosówki przyjmę ochoczo. Biorę łyka. Jezus Maria! Nie wiem nawet, jakie to jest w smaku. Smakuje jak spirytus, słodki, ale też jakiś w ogóle niby zdrowy. Wow! Wow! To nie jest spirytus jak coś, tylko tak smakuje. Przepraszam, ale chodzi o to, że to jest takie jakieś lepko, słodkie, zdrowe. Nie będę się pogrążać.
1: Daj łyka w Meloradiu.
0: Obejmuję noce. Jonathan, PZ Liwka w Meloradiu. Poniosło mnie, ponieważ jest to bardzo niesmaczne. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na meloradio.pl. Głosówki lub tekstówki.

0: Anima.
1: Joji w Meloradiu. Trwa zabawa Daj Łyka. My pijemy, wy zgadujecie. Były trzy podpowiedzi, posłuchajmy.
0: Wow,
1: wow. Lepko, słodkie. Ja wiem, że prawdopodobnie wam to nic nie dało, bo wasze odpowiedzi to m.in. syrop na kaszel, kwas chlebowy, krople żołądkowe albo ocet. Moim zdaniem ocet był najbliżej, chociaż tak naprawdę nie, ale w smaku przynajmniej. Chodziło, słuchajcie, o sok z brzozy. Ja nigdy nie piłam czegoś tak niedobrego, przyrzekam wam. Nie polecam soku z brzozy.
2: Daj Łyka w Meloradiu. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
14: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Destination Calabria. Podkręcamy tempo. Czy zdarza wam się zamykać drzwi od sypialni? Ludzie mądrzejsi ode mnie uważają, że to nie jest przypadek, bo ludzie zamykający drzwi od sypialni mają potrzebę taką, żeby być samemu, są introwertyczni, niezależni. Ciekawe, bo dla mojego kota zamykanie drzwi od sypialni oznacza w sumie jedno. Koniec relacji. Ten, kto ma kociaki, ten doskonale o tym wie. Fast Cars, Superstars.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradiu. Tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie. Jak lato, to muszą być oczywiście burze.
1: No i będzie deszczowo i o tym powiem w newsach. Powiem gdzie dokładnie, no bo są alerty synoptyków.
0: Czyli wniosek jest prosty, proszę wziąć wolne i zostać w domu.
1: O, bardzo dobrze.
2: A już o 17:00 zagramy
0: All My Life Rehab. Tak, wam zagramy punktualnie 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce. Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Co jest grane na Śląsku?
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. 31 maja w Parku Śląskim kolejna okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Odbędzie się charytatywny festiwal biegowy, druga uliczna mila i trzecia parkowa piątka. Zapisy do 22 maja. Kto ma ochotę pobiegać już teraz, zaraz, może wybrać się na przykład na spotkanie z trenerem, z instruktorem. Stadion Śląski zaprasza do udziału w projekcie Aktywny Śląski. Są biegi, są marsze z kijkami. To jest projekt przeznaczony dla dorosłych mieszkańców regionu. Żeby wziąć w nim udział, trzeba się po prostu zapisać. I jeszcze jeden temat. Noc muzeów zbliża się wielkimi krokami. 16 maja to jest ta data, którą warto zapamiętać, warto sprawdzić, co przygotowały najróżniejsze instytucje, nie tylko muzea, bo tej nocy zaprasza na przykład Śląska Policja czy Śląski Urząd Wojewódzki.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Burzowo zrobi się na południowo-wschodniej części kraju. Może wiać silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Mogą być też opady gradu. Droższe akademiki, zwolnienia pracowników i pogorszenie jakości kształcenia. Tego obawiają się organizacje studenckie na Uniwersytecie Śląskim. To po przyjęciu planu oszczędnościowego, mówi prorektor Michał Daszykowski.
5: Wśród tych powodów upatrujemy zmniejszonych przychodów związanych z grantami, które realizuje Uniwersytet Śląski, ale również na przykład koniecznością utworzenia rezerw, na przykład na odprawy emerytalne, rentowe i jubileuszowej.
4: Uczelnia nie wyklucza podwyżek opłat. Na koniec USA 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apele TikTokera. Linie ogłosiły bowiem bankructwo, a potrzeba ponad miliarda dolarów.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Miłość rośnie wokół nas, tak mówią, i dlatego porozmawiamy o kochankach w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. All My Life, Rehab, tak zaczynamy.

0: znowu powiesz, że...
1: Sobel, kochasz? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czas, słuchajcie, na wyliczankę. Kasanowa, pani władca, sportowiec, ignorant, nieudacznik, macho, Piotruś pan, wojownik, ekspert, paś. To są wszystkie typy kochanków, jakie istnieją, podobno. I jestem zdziwiona, że komuś chciało się to wszystko nazywać. Reasumując, 10 kochanków. Rany. Dajcie spokój. Z jednym idzie zwariować. Talk to you, Antor. Podkręcamy tempo.

0: A gdyby tak w radiu się oświadczyć, zaraz. Przecież to się stało. Ula Harczarek od Newsów Meloradia powiedziała tak na naszej antenie. Posłuchajcie.
1: Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Znaczy tak.
0: Najważniejsze, że finalnie było tak. A jakie są według Was najdziwniejsze albo może najciekawsze miejsca na oświadczyny? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia. Przyjmę głosówki i tekstówki. Najciekawsze i najdziwniejsze miejsce na oświadczyny. No radio myślę, że można pod to zaliczyć. Czekam na właśnie Wasze wiadomości. Głosówki albo tekstówki, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ultra Love w Meloradiu, podkręcamy tempo. Ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie, jakie jest najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na Oświadczyny i jest głosówka od Norberta. Chłopie, rozczuliłeś mnie.
1: Ja swojej żonie oświadczyłem się w górach, a dokładnie na kolejce, która biegła w górę. Pozdrawiam.
0: Niesamowite, niesamowite. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi historiami, to czekam na głosówki najchętniej. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

0: BFF w Meloradiu. A ja wam zadałam pytanie o najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na Oświadczyny i mamy głosówkę od Madzi.
1: Mój mąż oświadczył się na imprezie sylwestrowej i nie był to taki zwykły sylwester, bo przebierany. I tak klęczał przede mną w blond peruce, różowej sukience w kwiaty, przebrany za Mariolkę, przede mną przebraną za koksa, w dresach, białej żonobijce i krowim łańcuchu na szyi.
0: Ale musiało to być niezapomniane doznanie dla ciebie, Magda. Galaxy Kungs, podkręcamy tempo, Right Round Florida za chwilę. A propos Florajdy, to my was zabieramy na jego koncert już w tym miesiącu w Warszawie. Słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: Ale to jest piękne. Awake Tonight, my lubimy z Olusiem.
1: Tak. I koniec.
0: I koniec.
1: Lubimy.
0: Po prostu lubimy.
1: Tak, ale ja też lubię godzinę 18, szczególnie jak ona jest w czwartek, bo to IGA oznacza szybka matematyka, że jutro piątek.
0: Jutro piątek i weekend.
1: Tak jest.
0: Ale nim weekend, to jest moje ulubione pasmo.
1: Idę w Mela.
0: 30 Meloradia w piątek.
1: A to też. Ale no, nie lubisz Idę w Mela?
0: Uwielbiam Idę w Mela.
1: No, dlatego
0: zwłaszcza
1: idziemy w Mela.
0: Teraz?
1: Tak.
0: Dobra.
2: A już o 18 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray, poplotkujemy sobie trochę.
0: Moim zdaniem trzeba dać buzi.
1: No moim zdaniem uważam, że to jest wskazane.
0: Mua.
1: A ja też mogę?
0: Oczywiście.
1: Mua.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula Cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Tańsze paliwo przed weekendem. Jutro maksymalnie litr 95 ma kosztować 6,41, a oleju napędowego 7,17. Żołnierz z Elbląga wśród zatrzymanych podczas akcji wymierzonej w pedofilów usłyszał zarzut posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Nie przyznał się do winy. A na koniec Katowice i owce, które będą nieźle zarobione, mają skubać trawę, mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta.
3: Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
2: Owce do sierpnia mają skosić 60 tysięcy metrów kwadratowych.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie godzina 18, ale dużo się wydarzy w trakcie naszego dzisiejszego programu. Będą wlotki na Sunrise Festival, będzie szybka kasa. Razem z Ulą też pogadamy sobie o tym, co warto w weekend obejrzeć. No i w playliście też jest fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love wam na pewno zagram. Będzie Calvin Harris i Dua Lipa z numerem One Kiss. A zaczynamy od Rumors, to Thomas Gray. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Kygo w Melo. To Save My Love, a za chwilę pogadamy sobie o tym, co warto sobie obejrzeć w nadchodzący weekend. 1, 2, 3.

0: Lullaby, Hella Henderson i Rudimental. Słuchacie Meloradia, 17 minut po 18 na zegarach. No teraz czas, żeby klimat trochę zmienić. No bo w studiu pojawiła się Ula Harciarek, nasza specjalistka od serialów i filmów. Co warto w ten weekend, Ula, obejrzeć?
1: No jest bardzo dużo, słuchajcie, propozycji, ale wybrałam trzy takie moim zdaniem fajne.
0: No to
1: bardzo.
0: Dawaj.
1: No na pierwszy ogień idzie serial Wladimir. To całkiem nowa propozycja. Historia fascynacji pewnym młodym pisarzem, a główną bohaterką jest profesorka w średnim wieku. Naprawdę historia fajnie bardzo poprowadzona. No i serial do obejrzenia w jeden weekend.
0: No znam takich, którzy nawet 5 sezonów w jeden weekend oglądają. Ula, uwierz w ludzi. A teraz czas na drugą propozycję. No dawaj jakąś kontynuację czegoś, co już kilka sezonów ma.
1: No właśnie. I to jest taki serial, który ma kilka sezonów. Można też obejrzeć w jeden weekend, jak ktoś chce. Królestwo Zwierząt to taka trzymająca w napięciu opowieść o rodzinie gangsterów. No i uwaga na uwagę, zasługuje między innymi babcia, serio.
0: Okej, okay. A coś takiego lżejszego?
1: No to na przykład serial The Studio opowiada o hollywoodzkim studiu filmowym. Dużo absurdalnego humoru i klimatu z pod tytułem Branża filmowa to cyrk.
0: Okej, okay. Jak ktoś wychodzi z pracy, to mam wrażenie, że każdy może tak powiedzieć, moja branża to cyrk. Ale Ula, ja mam dla ciebie serial do polecenia. Dzień, który zmienił moje życie. No bo dzisiaj i to dla ciebie. Ula z pierścionkiem na palcu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te zaręczyny w radiu wyglądały, to wbijajcie na Instagrama Meloradia i dalej się ręce trzęsą.
1: Ja jestem pod wrażeniem.
0: To zapraszamy, żeby ludzie to na Instagramie Meloradia obejrzeli. Warto.

0: I Need You, nowość zza naszej zachodniej granicy, konkretniej z Niemiec, powiew świeżości na playliście, to Bund w Meloradiu. Młody chłopak, a już taki zdolny i takiego sztosa na koncie ma. 28 minut po 18, Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, no a dziś mamy dzień hasła, więc zaraz sprawdzimy, jakie hasła są najbardziej w Polsce popularne, no i zarazem najbardziej niebezpieczne.
1: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo.

0: reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionej z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: O reklamie.

Lumix i Gabry Ponte, to Monster. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19 na zegarach. A to najpopularniejsze hasła, których używają Polacy. Słuchajcie, dziś mamy dzień hasła, więc zerknąłem na taki ranking. No i na miejscu trzecim tych najpopularniejszych jest ciąg cyfr od 1 do 8. Na drugim krótszy ciąg, ale też taki sam cyfrowy, od 1 do 6. No a na pierwszym miejscu, to mnie zdziwiło, to hasło to admin. No takich do kont bankowych czy innych poważnych rzeczy nie używajcie, ale przyznajcie, są takie hasła, które warto, żeby były akurat proste, zrozumiałe i takie do zapamiętania. No na przykład, kiedy widzisz telefon od przyjaciółki, która jest na pierwszej randce i wiesz, że to hasło, to to po to, żeby ją ratować, bo jest naprawdę źle. Meduza i Henry Camomile. Teraz będzie naprawdę dobrze. To Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradia.

0: Wersow o północy. Tak gramy jeszcze przed godziną 19, a do północy jeszcze trochę czasu zostało. Konkretnie 6 minut, 20 sekund i 5 godzin. A mniej czasu, bo 7 minut zostało do godziny 19. Ta już za moment, a po 19 gramy i to bardzo mocno.
1: A już o 19 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon. Będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Idę w Melo. Na zegarach już punktualnie 19. Mam dla was coś w tej godzinie, a konkretniej dla fanów szybkich samochodów, no i dobrych bitów w nich, Gibbs i Vin. Ten numer zagram wam za kilka chwil. Wcześniej będzie Tovlo i Today 4, a już teraz zaczynamy od Haven i Caitlin Aragon i numeru I Run. To na początek. Tupychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

widziałem, że trochę szybciej zaczęliście jechać, kiedy ten numer zaczął grać. No tylko zgodnie z ograniczeniami, ja mandatów płacił nie będę. Ale dobra, no może nawet będę. Jeżeli macie jakiś mandat do opłacenia i zgłosiliście się po szybką kasę, no to odbierajcie telefon. Albo z jakąkolwiek inną sprawą, za chwilę z szybką kasą będę do was dzwonił.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.